0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Radio Maestrala.
2: Oni svojvrsni brend.
3: Marka, brend.
2: Oni svojvrsni
3: Marlboro.
2: Oni institucija.